Raspevana strana Balkana. Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

Raspevana strana Balkana. Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: qué cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay.
2: Pozdrav svima, ja sam Lena Kovačević, a vi slušate Radio Balkan.live.